0: Miss Bianca Anka. A nieco pionu hodinu za was zaudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Szybkus Natalii.